0: Lahi itaun Babdu koyon miyota do honda wina vivi Abide jasa do bodota Abide afok pado da fama wedo bodo lile lile do chomewe Abine ni jako ichiche makwi khatambayi Nghe onna Seiko a hueca bio en dime.
1: Choyaga.
0: Obe.